0: Programming for Toronto's Chinese-speaking community can be heard 24 hours a day, Monday through Friday, every Saturday from 12 a.m. to 6 a.m., 11 a.m. to 10 p.m., 11 p.m. to 12 a.m., and every Sunday from 12 a.m. to 6 a.m., 12 p.m. to 10 p.m., 11 p.m. to 12 a.m. on AM 1430 CHKT Fairchild Radio.
1: This is AM 1430 CHKT Fairchild Radio, Toronto.
2: The following are programs for the international communities of Greater Toronto. Opinions and views expressed here do not necessarily represent those of this station.
3: Now, the Polish program on AM 1430 CHKT. Fairchild Radio.
4: Please note that this is a repeat broadcast of a previously aired program. Any time-sensitive announcements cannot be deemed current. We hope you enjoy it.
5: Radio Poland, the external service of Polish Radio.
6: Przed mikrofonem Halina Ostas. Witam Państwa z Warszawy i zapraszam na godzinne spotkanie z Polskim Radiem dla Zagranicy. Kilka słów o naszym programie. Dziś w magazynie Widziane z Polski mówimy o spotkaniu koalicji chętnych. Przedstawiciele państw pomagających Ukrainie obradowali w Kijowie. Ukraińcy usłyszeli zapewnienia o pomocy w produkcji rakiet dalekiego zasięgu. W tych dniach Ukraina obchodziła 35. rocznicę odzyskania niepodległości. Gościem magazynu będzie Wasyl Bodnar, ambasador Ukrainy w Polsce oraz Daniel Szeligowski, ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Rozmawiamy o sytuacji społeczno-politycznej na Ukrainie i przyszłości relacji polsko-ukraińskich. Premier Finlandii Petteri Orpo ocenił, że Rosja dąży do eskalacji sytuacji w Europie. Szef fińskiego rządu mówił o tym podczas zjazdu dyplomatów w Helsinkach, wskazując na możliwe akty sabotażowe i coraz bardziej agresywne działania Moskwy. Szczegóły w naszym programie. Tyle tytułem zapowiedzi. Zachęcamy Państwa do pozostania z nami.
7: Polskie Radio dla Zagranicy. Słuchajcie nas w internecie radiozagranica.pl.
6: Dodatkowa broń i pomoc finansowa dla Ukrainy to główne tematy spotkania w Kijowie. Przedstawiciele państw pomagających Ukrainie obradowali w stolicy tego kraju. Głos ma Michał Szczałkowski.
8: Choć w Europie dopiero kończy się lato, władze Ukrainy już myślą o zimie. Rosja już bowiem prowadzi uderzenia z powietrza na ukraiński system energetyczny. Apogeum tych ataków przypadnie właśnie na okres zimowy. Cel jest jasny – sprawić, aby wówczas na Ukrainie było ciemno i zimno. Taki scenariusz Rosja realizuje od początku inwazji na Ukrainę, przypominał ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.
9: We need to make sure that the winter package...

0: Ma być też więcej pocisków. Francuski prezydent Emmanuel Macron obiecał bowiem także rakiety. Ostatnie dwa tygodnie dobitnie pokazały, że musimy przyspieszyć dostawy pocisków przechwytujących. Mamy w tym celu zawiązane różne koalicje. Myślę, że musimy przyspieszyć te dostawy. Tak na pewno zrobi Francja. Kraje europejskie obiecały też Ukrainie dodatkowe pieniądze na zakup uzbrojenia. Norwegia już wcześniej obiecała na przyszły rok ponad 9 miliardów dolarów. Z kolei Unia Europejska zatwierdziła kolejnych ponad 6 miliardów euro w ramach wartego w sumie 90 miliardów pakietu pożyczkowego. Ale kraje europejskie myślą także o wzmocnieniu ukraińskiego potencjału ofensywnego. Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham, który pojawił się w Kijowie osobiście ze swoją pierwszą wizytą zagraniczną, odkąd objął stanowisko, zapowiedział przekazanie Ukraińcom technologii do produkcji rakiet Storm Shadow. To odpalane z samolotów pociski zdolne do niszczenia rosyjskich celów naziemnych na duże odległości. Wołodymyr bardzo nas o to prosił. Chciał, aby Ukraina mogła sama produkować te pociski. Z radością dziś informuję, że Wielka Brytania i Francja porozumiały się i przekażemy szczegóły tej technologii. Będziemy wspólnie z Ukrainą pracować nad jej rozwijaniem. Dotychczasowe ukraińskie uderzenia rakietami Storm Shadow były bardzo skuteczne. Pozwoliły zniszczyć m.in. zakłady zbrojeniowe, punkty dowodzenia i ważne magazyny logistyczne rosyjskiej armii. Polskę w Naradzie Koalicji Chętnych reprezentował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Szef polskiej dyplomacji wziął w niej udział zdalnie.
1: Tę część programu przygotował Michał Szczałkowski. A teraz oddaję już głos Piotrowi Pogorzelskiemu, autorowi podcastu Po prostu Wschód.
2: Gość specjalny z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy, ambasador tego kraju w Polsce, Wasyl Bodnar. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie doktorze.
2: W 1991 roku Ukraina ogłosiła niepodległość, Polska uznała jako pierwsza. I jeżeli spojrzeć z dzisiejszej perspektywy, jak przez te 35 lat zmienił się pana kraj?
3: Drastycznie się zmienił, ponieważ z postsowieckiej republiki zmienił się w niepodległy kraj, który może się obronić dzisiaj i to pokazujemy na polu walki, ale również idziemy dość szybkim tempem rozwoju, czy szliśmy do przedwojny do dość szybkim tempem rozwoju, dążąc do Unii, dążąc do NATO, dążąc do Zachodu i chyba to było przyczyną, po co Rosja napadła na Ukrainę. I dzisiaj, po 5 latach potrwającej wojny, pokazujemy, że jednak państwo jest zdolne się obronić i ludzie, którzy idą na front walczyć o wolność ojczyzny, to już nie puste słowa i to nie jest jakiś poradziecki slogan, a to odwrotnie jest od serca i większość ochotników, którzy w 1922 roku akurat szli na front, to z odczuciem tego, że muszą obronić tego kraju, inaczej dzieci nie będą mieli gdzie później mieszkać.
2: Jakie były takie punkty decydujące o historii Ukrainy, niepodległej Ukrainy, oprócz tej wielkiej wojny? Czy to były na przykład rewolucje?
3: Oczywiście najpierw głównym wydarzeniem był 1991 rok, bo niepodległość Ukrainy obaliła Związek Radziecki. I to jest fakt, który nie zawsze się chce komuś nagłaśniać, ale mi się wydaje, że tutaj mamy akurat pewne sprzeczności z tendencją ogólną, gdzie część państw zachodnich próbowało uratować ten Związek Radziecki w 1991 roku i pamiętamy słynną Chicken Kiev Speech, która nawołała akurat do zachowania Związku Radzieckiego, a to pokazuje odwrotnie. Oczywiście dwie rewolucje, które przeszliśmy, pokazali siłę społeczeństwa, ale wiele się wydarzyło także po na przykład 19 roku, kiedy tak naprawdę odbyła się rewolucja polityczna, kiedy stare elity w pewnym sensie odeszli i teraz ta ekipa, która teraz rządzi, pokazała po prostu, że można kraj zmieniać dość szybko. W takich dziedzinach na przykład jak cyfryzacja, jak rozwój infrastruktury, ale również teraz obronność i siła sprzeciwu, to także bierze się od tego, że społeczeństwo jest zmobilizowane.
2: A ja mam takie wrażenie, że to społeczeństwo ukraińskie jest zawsze krok do przodu przed elitami.
3: Ale to jest dobrze, bo to pokazuje, że elity muszą patrzeć na społeczeństwo. To jest chyba tak jak w Polsce, bo myśmy jeszcze w latach 90. patrzyli na Polskę jako na taki wzór rozwoju, gdzie społeczeństwo dyktuje warunki. I byłem w pewnym sensie zdziwiony mobilizacji wewnętrznej społeczeństwa polskiego, na przykład na takie rzeczy jak powódź, czy jakieś tam żywiołowe, naturalne, gdzie oddolnie ludzie zbierają pomoc, szykują się do przykład ochrony rzek i tak dalej. Czyli to pokazuje, na ile siła społeczeństwa może rządzić krajem. I teraz mi się wydaje, że politycy na Ukrainie i Polsce oczywiście zwracają uwagę na nastroje społeczne po to, żeby odbijać tendencje w działaniach politycznych. To, co się dzieje na Ukrainie teraz, widzimy zachowanie na przykład władz i prezydenta i parlamentu, które odzwierciedlają te dążenia, tak jak było na przykład w zeszłym roku o tych agencjach antykorupcyjnych, jak w tym roku mamy te pewne zmiany, gdzie społeczeństwo

0: ma swój głos bez względu na wojnę, ma prawo go wyrazić i oczywiście, że jako państwo demokratyczne i dążące do Unii Europejskiej staramy się dotrzymać tych standardów demokratycznych.
1: No tak, tylko że to przysłuchiwanie się do głosu społeczeństwa też nie zawsze prowadzi do dobrych skutków, bo no to też rodzi populizm w Polsce czy w
0: Ale
1: Ukrainie.
0: Ale z innej strony nie ma nic lepszego czy gorszego oprócz demokracji, które stworzyli ze wszystkimi zaletami, plusami i minusami. Także głos społeczeństwa zawsze musi być słyszany, bo później on się odbija na wyborach. Dzisiaj mamy konkretne poruszenie Ukrainy do Zachodu, konkretne zmiany i reformy transformacyjne związane z tymi wymaganiami, które nie tylko Bruksela, ale całość zmian potrzebuje. I tutaj Polska akurat ponownie jest wzorem, bo byłem tutaj 20 lat temu i teraz, no to dwa różne kraje. I oczywiście, że wielu Ukraińców, którzy tutaj przyjeżdżają, a kto przyjeżdżają systemowo, czyli od lat tam 2000, no to chcieliby także, żeby Ukraina się także rozwijała w takim kierunku i oczywiście Unia jest tutaj tym strategicznym wymiarem.
1: Pan mówi o Polsce jako o wzorze. Czy jeszcze Polska może jakoś pomóc Ukrainie, na przykład właśnie w stosunkach z Unią Europejską czy w NATO?
0: Ale Polska jest kluczowa w tym kontekście, bo Polska jest najpierw najbliższym sąsiadem i rozumie Ukrainę najlepiej. Polska ma swoje interesy w Ukrainie, oczywiście pod względem integracji europejskiej. Tam często się mówi, że to są problematyczne tematy, na przykład rolnictwo tam, czy transport, czy inne rzeczy, ale z wielu rzeczy można skorzystać. I nawet dzisiejsze liczby handlu, czy wolumen handlu pokazuje, na ile skuteczny jest rozwój współpracy, jeżeli chce się rozwijać tę współpracę. Ostatnie liczby mówią o 14 miliardach za zeszły rok, gdzie 10 to Polski. Czyli Ukraina jest rynek dla Polski, Ukraina jest możliwością do uczestnictwa w odbudowie. Unijne finansowanie może na przykład pomóc firmom polskim także dokładać się do realizacji projektów. Są wiele możliwości na przykład do wykorzystania tych uchodźców, które dzisiaj mieszkają w Polsce, a mogą później wrócić do Ukrainy, być naturalnymi ambasadorami polsko-ukraińskiej współpracy. Czyli wiele perspektyw jest przed nami i wiele się nawet w teraźniejszych trudnych warunkach politycznych wiele się robi. Możemy mówić tutaj i o ERC, i o prekonferencji do ERC, i o różnych rzeczach związanych z funkcjonowaniem biznesu i wyjazdach biznesowych do Ukrainy. I tutaj nie chodzi tylko o jakieś duże firmy czy wielkie wydarzenia, ale na przykład pomagamy takim firmom, które chcą ustalić współpracę na poziomie regionalnym czy miejscowym. We wrześniu tutaj w Warszawie odbędzie się duża konferencja poświęcona wymianie doświadczeń funkcjonowania samorządu w czasie wojny. Także organizowane przez współpracę z MSWiA i z Uniwersytetem Warszawskim Medycznym. I wiele takich wydarzeń na poziomie średnim i niższym, czy takim, gdzie małe biznesy, średnie biznesy, ale także duże, mają możliwość zrealizowania swojego podejścia do Ukrainy. We wrześniu będzie także Karpacka Integracyjna Inicjatywa w obwodzie Iwano-Frankiwskim, gdzie także zaproszone są polskie biznesy, władze, przedstawicieli ośrodków młodzieżowych. Także staramy się otworzyć nowy pogląd na Ukrainę w czasie wojny.
1: Czy teraz to doświadczenie płynie nie tylko z Polski na Ukrainę, ale też odwrotnie?
0: Oczywiście, ale to jest głównie doświadczenie wojny, które tak naprawdę myślę, że nie bardzo byśmy chcieli otrzymać, ale wojna zmusza po prostu zmieniać styl życia. Jeżeli się chce przeżyć, to trzeba rozumieć w jaki sposób i jak funkcjonować państwu, samorządom, różnym systemom, które w zwykłym życiu wygląda, że funkcjonują dobrze, ale kiedy stają się takie trudne warunki, no to trzeba po prostu pokazać to z innej strony i tutaj mamy już pewne osiągnięcia. W zeszłym roku zorganizowaliśmy konferencję o funkcjonowaniu służb ratowniczych w samorządach. To było w Akademii Pożarniczej w listopadzie zeszłego roku. Później mieliśmy taką konferencję dotyczącą funkcjonowania medycyny, gdzie od poziomu rządowego do dyrektorów szpitali, przedstawicieli sił zbrojnych, tych sanitariuszy na froncie były zaangażowane i to było dość duże zainteresowanie po stronie polskiej. Współpracujemy także na poziomie regionalnym, gdzie część regionów, które się komunikują na przykład między sobą, na przykład obwód Dniepropetrowski razem z Wrocławiem i przez Lublina, to był taki projekt, który był zrealizowany w sumach schroniska na miejscu. Na przykład Podkarpacie współpracuje także z częścią regionu na Ukrainie, gdzie to doświadczenie nawet nie bezpośrednio na linii frontu, ale wojenne, które potrzebuje na przykład, jak pracują alarmy, w jaki sposób szkoły funkcjonują, czy wodociągi, jak naprawiane są szkody po atakach rakietowych czy dronowych są konieczne do zrobienia. To oczywiście tym się dzielimy i oczywiście doświadczenia bojowe. Także bym chciał, żeby więcej się współpraca rozwijała akurat w tej branży produkcji dronowej. Główny kierunek oczywiście to jest zakończenie wojny. Osiągnięcie pokoju jest bardzo ważne i dla Ukrainy, i dla Europy, i dla, mi się wydaje, w ogóle porządku w świecie, żebyśmy patrzyli na świat nie przez te okulary wojny, a patrzyli na możliwość

0: możliwości rozwoju i pomagania jeden drugiemu, a nie obrony przeciwko zagrożeniem, które teraz mamy.
1: No i tego Ukrainie życzymy z okazji Dnia Niepodległości, czyli pokoju. Ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar, bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję, panie redaktorze.
2: Tę część programu przygotował Piotr Pogorzelski, autor podcastu Po prostu Wschód. O relacjach polsko-ukraińskich także w rozmowie Przemysława Pawełka.
3: Witam w studiu pana Daniela Szyigowskiego, koordynatora programu Europa Wschodnia w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Wydawało się, że Polska dla Ukrainy jest strategicznym partnerem, biorąc pod uwagę aktualną sytuację, to co wydarzyło się w lutym roku 2022. No w ostatnich miesiącach, chociaż te relacje były różne przez ten czas, uległy jeszcze większemu ochłodzeniu. Jakby mógł pan ze swojej perspektywy powiedzieć, co się dokładnie wydarzyło? Dlatego, że mówiliśmy o nadaniu przez prezydenta Ukrainy jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Mówiliśmy o reakcji polskiego prezydenta, który odebrał ukraińskiemu prezydentowi order Orła Białego. Co tak naprawdę wydarzyło się po stronie ukraińskiej, jeżeli chodzi o cały ten proces?
4: To jest masa problemów, które nie zostały rozwiązane w przeszłości. Te problemy się nawarstwiają, kumulują i w tym momencie nam to po prostu wybuchło w twarz. I uważam, że przekroczyliśmy w stosunku polsko-ukraińskiej pewną czerwoną linię i powrotu do status quo już nie ma. Nie, rzeczywiście dokonaliśmy takiej swoistej deeskalacji, uspokoiliśmy trochę całą sytuację, ale te stosunki są zawieszone gdzieś tam w próżni. Znaczy problem nie jest rozwiązany. A ponieważ nie jest rozwiązany, to za chwilę może wrócić z jeszcze większą siłą. Mamy tutaj trochę taki zgrzyt między, powiedzmy, no, tym krótkim okresem i długim okresem, bo mi się wydaje, że w krótkim okresie Ukraina teraz znowu została postawiona pod ścianą, więc naturalnie będzie dążyła do pewnego wygaszenia tego sporu. No ale w długim okresie są strukturalne siły, które Ukrainę prowadzą na kurs kolizyjny z Polską. To jest taka idea prezydenta Zełenskiego, którą to tak roboczo nazywam, pomysł, z którym prezydent Zełenski chce pójść na przyszłe wybory prezydenckie i generalnie wokół którego buduje sobie taki nowy taktyczny sojusz na ukraińskiej scenie politycznej. On się składa z dwóch elementów. Tam jest idea narodowa, idea europejska. Idea narodowa nam jest mniej więcej znana, bo to jest ten panteon bohaterów. Tam jest więcej wokół tego nas, bo oczywiście ta część dotycząca Wołynia, gdyby dowódcy wojskowi się tam znaleźli. No i z tym związana populistyczny suwerenizm, czyli prezydent Zełenski mówiący, nikt nam nie będzie mówił, kogo my mamy szanować i tak dalej. Czy super, ale to już tak od dawna nie działa. No i druga kwestia, czyli ta idea europejska, jakaś szybka ścieżka przystąpienia do Unii Europejskiej, która oczywiście też się nie wydarzy.
3: Ale nie ma czegoś takiego formalnie.
4: Nie ma czegoś takiego, no, ale gdyby było nawet, no to wiemy, że niespecjalnie jest to w naszym interesie, tak? Znaczy w naszym interesie jest, żeby Ukraina weszła po spełnieniu wszystkich kryteriów, po dostosowaniu się do Unii Europejskiej. Więc jakby strukturalnie ja tam widzę konflikt w długim okresie ciągle. Nie chcę powiedzieć, że ten konflikt musi się wydarzyć, bo każdym konfliktem się da zarządzać i tym się też da zarządzać, tylko nie doszliśmy jeszcze do tego momentu. Musi być jakaś wola polityczna z obu stron, żeby rzeczywiście usiąść i zajmować się konkretnym problemem, a nie tylko objawami. Niestety mi się wydaje, że na razie się zajmujemy tylko i wyłącznie objawami.
3: No właśnie, dlatego że z polskiej perspektywy często mówimy o tym, że czas porozmawiać o kwestii nacjonalizmu, kwestii narodowościowych, rozumianych właśnie w tą stronę, po stronie ukraińskiej. Ze strony ukraińskiej jest raczej opór i jeszcze do tego etapu nie doszliśmy.
4: No ja nie wiem, czy dojdziemy. Moim zdaniem się nie dogadamy w kwestii historii. Ja mam takie stanowisko, co jakoś niespecjalnie też mnie boli, bo uważam, że akurat w kwestii historii to się dogadać nie musimy, ale już w kwestii polityki pamięci, bo takie sobie rozróżnienie jednak robię. Historia, historia, polityka pamięci to są decyzje podejmowane na szczeblu centralnym, prezydent, rząd, tak, no, właśnie nadanie jednej z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA jest taką decyzją w ramach polityki pamięci, a nie historii. No to tu jest kłopot, to tutaj jakiś kompromis musi zostać znaleziony, bo inaczej ciągle będziemy wracać do takiego sporu historycznego. Natomiast to też nie jest tak, że na Ukrainie jest konsensus, jeżeli chodzi o stosunki z Polską i jeżeli chodzi o pogląd na politykę wobec Polski. Mamy oczywiście prezydenta Zełenskiego, który wyczuwa i moim zdaniem trafnie, że taki konflikt mu się opłaca, znaczy, że to przynosi jednak dywidendy polityczne wewnętrznie. Znaczy, ludzie to lubią, no, on pokazuje, jaki to jest twardy i broni interesu narodowego, to żadna wielka niespodzianka, my w Polsce też to lubimy. Więc oczywiście, gdy się troszeczkę gra tą kwestią historii, no to sondaże od razu idą do góry i to na Ukrainie działa dokładnie tak samo. Natomiast oczywiście są też ludzie, no zacytuję generała Budanowa, który teraz jest akurat szefem kancelarii prezydenta, prezydenta, który w jednym z dużych wywiadów powiedział, no dobrze, ale jeżeli chcemy wygrać, to musimy mieć partnerów, a jeżeli musimy mieć partnerów, no to musimy uwzględniać interesy tych partnerów. Więc to jest akurat takie niedosłownie, ale wypowiedziane w kontrze do Zełenskiego, że no dobra, ale jeżeli chcemy mieć tych Polaków po swojej stronie i innych, no to jakoś tam musimy się dogadać. Więc problem polega na tym, że prezydent Zełenski uważa, że Polska takiej kluczowej roli w tej koalicji nie odgrywa. I tu, żeby wszystkich zasmucić, to odpowiem, że ma rację generalnie, bo nie znajdziemy jutro 100 rakiet do systemu.

0: temu w Patriot i nie wyślemy ich do Kijowa, tak? Jutro też nie znajdziemy, nie wiem, 10-15 miliardów dolarów w kieszeni i nie wyślemy do Kijowa, jeżeli będzie problem z zasypaniem budżetu. Więc to, co doraźnie można załatwić, to nie z nami. Załęckie rozumie, że my tam w drugim szeregu stoimy. To nam się nie podoba oczywiście, ale tak jest stan rzeczy. Natomiast my mamy duży potencjał do szkodzenia, tylko nie chcemy go używać i też uważam, że słusznie, bo nie ma na razie takiej potrzeby. Natomiast im gorsza sytuacja generalnie Ukrainy na scenie międzynarodowej, tym znowu my rośniemy w siłę. To jest wszystko relatywne. Jest problem teraz z pomocą wojskową, no to trzeba będzie się dogadać jakoś z Polakami. Rosjanie znowu zablokowali Morze Czarne i pojawi się kwestia eksportu, tranzytu i tak dalej. No trzeba będzie się dogadać z Polakami. Co, niestety z naszego punktu widzenia, niestety z ukraińskiego, prowadzi ich właśnie do wygaszania tego sporu. Znaczy, no super, to można wojować, ale jak się ma mocniejszą pozycję, Ukraina takiej mocnej pozycji teraz nie ma.
1: To powiedzmy w takim razie, co zrobić, żeby pojawiło się tutaj więcej dialogu i droga stała się, powiedzmy, mniej wyboista?
0: No najlepiej by było, gdybyśmy po prostu zaczęli rozwiązywać problemy, które są. Pierwszym, najważniejszym krokiem ku temu, żeby rozwiązać jakiś problem, jest generalnie dostrzeżenie tego problemu. Jeżeli się uważa, że go nie ma, to się go nigdy nie rozwiąże. No i tu jest kłopot i tu jest mój zarzut też do kolegów w Kijowie, że oni w dużej mierze uważają, że problemu nie ma, że to jest problem wymyślony przez Polskę. No to jeżeli tak, to on będzie wracał i dobrze nie będzie. Na pewno by było dobrze, gdybyśmy z tego sporu teraz, czy z tej sytuacji teraz, wyszli z jakimś mechanizmem, który by nam pozwalał te wyzwania, które się pojawiały na horyzoncie, rozwiązywać trochę wcześniej, zanim one się przerodzą w problemy polityczne. Bo zazwyczaj w stosunkach polsko-ukraińskich jest tak, że my widzimy, że coś już jest nie tak, ale podejmujemy działania dopiero wtedy, jak u nas to trafia, nie wiem, na szczebel premiera, a tam na szczebel prezydenta. To już jest za późno, bo wtedy już jest awantura. Więc jakiś taki mechanizm wczesnego ostrzegania, tak to nazwę, i takiego wczesnego rozwiązywania sporów, jakiś kanał komunikacji, nawet pozakulisowy, jakiś tam nieformalny i taki dialog, moim zdaniem byłby korzystny. W tym momencie taki szeroki dialog ekspercki, społeczny, włączenie do tego całej masy różnych intelektualistów, którzy tam sobie dialogowali 20-30 lat, uważam, że to fatalny scenariusz, po prostu wielka masa w swojej masie, ogrom ludzi niestety w Kijowie się skompromitował i oni już nigdy w życiu do tego dialogu włączeni nie zostaną.
1: Co Polska może zrobić, żeby skierować obecną sytuację w tą stronę, o której pan mówi?
0: Znaczy obie strony najlepiej, żeby po prostu nie eskalowały. To już jest całkiem sporo. To samo w sobie nie jest proste oczywiście, bo i po jednej, i po drugiej stronie nieprzemyślane wypowiedzi i polityków, i ekspertów, i dziennikarzy, i jakichś tam osób, które wpływają na opinię publiczną, no okazuje się, że to po prostu, powiem kolokwialnie, przepraszam za wyrażenie, bardzo dobrze żre w internecie. Ja to widzę teraz, zwłaszcza po stronie ukraińskiej. Każdy taki dziwny post z jakimś tam zarzutem pod adresem Polski i Polaków, to generalnie zasięgi robi o wiele większe niż ataki na Moskwę, na jakieś tam bazy logistyczne, nawet poparcie od partnerów, więc po prostu się nisza polityczna stworzyła. No, jak nic dziwnego, ktoś tę niszę polityczną będzie próbował zagospodarować. U nas też tak jest, tylko trochę wcześniej powstało. Więc oczywiście nie zaogniać, to jest jedna sprawa, a druga, usiąść i pogadać na poważnie, tak? Tylko trzeba sobie pewnie ustalić priorytety. To jest kłopot, mam wrażenie, też po obu stronach znów, żebyśmy nie nadto myśleli o kwestiach drugorzędnych i trzeciorzędnych, a zapominali o tym, co jest jakby kluczowe z punktu widzenia polskiej polityki zagranicznej.
1: Dziękuję bardzo. Moim rozmówcą był pan Daniel Szeligowski, koordynator programu Europa Wschodnia w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.
0: Bardzo dziękuję.
2: Rozmowę prowadził Przemysław Pawełek. Polskie Radio dla Zagranicy, redakcja Polska. Jesteśmy na Facebooku facebook.com/zagranica. Premier Finlandii Petteri Orpo ocenił, że Rosja dąży do eskalacji sytuacji w Europie. Szef fińskiego rządu wskazał na możliwe ataki sabotażowe i coraz bardziej agresywne działania Moskwy. Głos ma Michał Szczałkowski.
3: Petteri Orpo swoimi obawami podzielił się z fińskim korpusem dyplomatycznym. Podczas dorocznego zjazdu ambasadorów oraz szefów innych placówek reprezentujących jego kraj na świecie Orpo powiedział. Wszystkie informacje o tym, co dzieje się w innych krajach, w tym sąsiadujących z Rosją, wskazują na jej agresywne działania. Rosja dąży do eskalacji sytuacji w Europie, próbując przeprowadzać ataki sabotażowe. Jestem coraz bardziej pesymistyczny, ale trzeba być przygotowanym i czujnym. Finlandia musi potraktować tę sytuację bardzo poważnie. Petteri Orpo wskazał na niedawne wydarzenia w bliskiej Finlandii kulturowo i gospodarczo Estonii. Podpalono tam tuż przed minionym weekendem siedzibę firmy produkującej bezzałogowe pojazdy, także na zlecenie armii. Premier Estonii Kristen Michal nie wykluczył, że za tym wydarzeniem może stać Rosja. Rosja to kraj, który już w przeszłości był winny aktom sabotażu czy morderstwom popełnianym w Europie. Europa musi pozostać zjednoczona. Musimy wyjaśnić wszystkie okoliczności niepokojące.

0: trwających wydarzeń w różnych krajach. To ważne, aby utrzymać pokój. Nie tylko w Estonii doszło ostatnio do niepokojących incydentów. We Włoszech miała miejsce eksplozja w jednym ze składów amunicji. Podobnie stało się też w Bułgarii. Tu na razie nikt Rosji oficjalnie nie oskarżył, ale media szybko przypomniały, że kilka lat temu Rosjanie stali za eksplozjami amunicji nie tylko w Bułgarii, ale także w Czechach. Z kolei w Niemczech trwa oczekiwanie na wyniki śledztwa dotyczącego wydarzeń, jakie na początku sierpnia miały miejsce na lotnisku w Lipsku. W pobliżu ukraińskich samolotów transportowych wyładowanych amunicją znaleziono drona z ładunkiem wybuchowym. Inny zderzył się zaś ze startującym samolotem niemieckim. Na szczęście żaden z dronów nie eksplodował. Dziś okazało się, że 10 dni później odkryto jeszcze jednego drona z przyczepioną niewielką bombą. W sprawie trwa śledztwo, a kanclerz Friedrich Merz poinformował, że niebawem zostaną przedstawione jego szczegóły. W tym informacja, kto zlecił nieudany zamach na lotnisku w Lipsku. Niemcy stają się celem kolejnych ataków hybrydowych. Takim atakiem był ten z Lipska. Atakujący są coraz bardziej bezwzględni. To już nie jest zagrożenie tylko dla mienia, ale także dla zdrowia i życia ludzi. Śledztwo trwa. Już niedługo publikujemy wszystkie ustalenia. Większość niemieckich komentatorów już nie ma wątpliwości, że za incydentem w Lipsku stoją rosyjskie służby specjalne.
1: Mówił Michał Szczałkowski. Dziś w programie wspominamy jeszcze gwiazdę muzyki Dolly Parton i relacjonujemy 22. Światowe Igrzyska Polonijne w Ustce. Zapraszamy Państwa także na spotkanie z Jacqueline Marią Burkot, która jest przedstawicielką piątego pokolenia Polaków w Brazylii. A już teraz o kulisach pewnej akcji sabotażowej. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski powtarza, że jego kraj nie uczestniczył w operacji zniszczenia gazociągu Nord Stream 2. Ale dziennikarskie śledztwo Wall Street Journal pokazało, że tę największą od lat operację zniszczenia rosyjsko-niemieckiego rurociągu można obejrzeć w nowym świetle. Magdalena Skajewska rozmawiała o tym z Bojanem Panczewskim, dziennikarzem Wall Street Journal.
2: Please tell us. Proszę powiedz, czego dokładnie dowiedziałeś się o tym, co się wtedy stało.
3: So I've researched this story for over 3 years now. And what I found is that it was planned and executed by an elite unit of the Ukrainian armed forces.
4: Badałem tę historię przez ponad 3 lata. Ustaliłem, że operację zaplanowała i przeprowadziła elitarna jednostka ukraińskich sił zbrojnych. Ludzie, którzy ją wymyślili i zorganizowali, byli weteranami ukraińskich służb wywiadowczych. Ostatecznie zdecydowano się wykorzystać cywilnych nurków, ponieważ w ukraińskich siłach specjalnych nie znaleziono wówczas ludzi zdolnych do nurkowania na tak dużą głębokość. Była to więc mieszanka żołnierzy, oficerów wojska i wywiadu oraz cywilów, mających kwalifikacje do nurkowania około 100 metrów pod powierzchnią. To tak zwani nurkowie techniczni. W operacji Nord Stream uczestniczyło 4 takich nurków, w tym jedna kobieta. Wszyscy byli profesjonalistami z odpowiednimi certyfikatami.
3: People in their profession.
5: Well, in Poland we're kind of used to stories of Ukrainians being.
2: W Polsce przyzwyczailiśmy się trochę do informacji o Ukraińcach, którzy, jak wskazują eksperci, są werbowani przez Rosję do przeprowadzenia różnych aktów sabotażu. Co sprawiło, że w tym przypadku uznałeś, że za operacją stoi państwo ukraińskie, ukraińskie władze?
5: This time the state of Ukraine, so the authorities of Ukraine, were behind it.
3: Well, you see, I was very familiar with the special services and military of Ukraine because I had been reporting from and about Ukraine since 2014.
4: Bardzo dobrze znałem ukraińskie służby specjalne i wojsko, ponieważ relacjonowałem wydarzenia na Ukrainie i pisałem o tym kraju od 2014 roku, czyli od początku wojny. Byłem na froncie, gdy walki zaczynały się we wschodniej Ukrainie, w Donbasie. Nawiązałem wiele kontaktów w ukraińskich służbach i wiedziałem, jak działają, do czego są zdolne i jak odważne potrafią być. Często znacznie bardziej niż służby zachodnie. Kiedy zobaczyłem pierwsze zdjęcia po eksplozjach, te ogromne wyrzuty gazu na Bałtyku, moją pierwszą myślą było, że to mogli być Ukraińcy. Trzeba pamiętać, że tego gazociągu nie lubił właściwie nikt. W książce porównuję tę historię do morderstwa w Orient Expressie Agaty Christie. Mamy ofiarę i całą grupę ludzi, którzy jej nienawidzili. Każdy może więc być podejrzanym. Teoretycznie podejrzany mógł być niemal każdy poza Niemcami. Polska, Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania. W zachodnim obozie istniał szeroki konsensus, że Nord

0: Stream, a szczególnie Nord Stream 2, był z punktu widzenia geopolityki czymś złym dla NATO i Europy. Niemcy patrzyły na to oczywiście inaczej. Moja pierwsza myśl była więc taka: to muszą być Ukraińcy. To oni najbardziej nienawidzili tego gazociągu. Toczyli wojnę o przetrwanie z Rosją, a ich strategia już wtedy zakładała niszczenie infrastruktury służącej do eksportu rosyjskiej ropy i gazu. To właśnie te surowce finansowały machinę wojenną Putina. To było dla mnie logiczne. Jeśli spojrzymy na obecną strategię Ukrainy, jest ona dokładnie taka sama. Dzisiaj Ukraińcy mają bardzo rozwinięte zdolności dronowe, więc atakują rafinerie, tankowce i terminale eksportowe nad Bałtykiem. Robią to samo, co zrobili z Nord Streamem, tyle że teraz nie potrzebują już grup sabotażowych, bo mają drony. I mój pierwszy trop okazał się trafny. W tamtym czasie pojawiały się oczywiście tezy, że gazociągi mogła wysadzić Rosja. Rosja jest państwem agresywnym, napada na swoich sąsiadów, jest znana z sabotażu i wywoływania problemów w Europie. Ale w tym konkretnym przypadku zniszczenie własnego gazociągu nie miałoby dla Rosji żadnego sensu. Nord Stream był flagowym projektem geopolitycznym Władimira Putina w Europie. Budował go przez 16 lat, a cały system kosztował około 20 miliardów dolarów. Byłoby więc dość szalone, gdyby Putin sam zniszczył własne dziecko. So it would be kind of crazy for him to destroy his own baby, so to speak.
1: Small costs, small operation, but at the same time it was an operation of great risk for people involved.
2: Małe koszty, niewielka operacja, ale jednocześnie ogromne ryzyko dla ludzi, którzy w niej uczestniczyli. Mam na myśli przede wszystkim Nurków, którzy wysadzali gazociąg. Co powiedzieli ci o swoich motywacjach? Dlaczego zdecydowali się wziąć udział w tej operacji i ryzykować własnym życiem? To do it.
3: So I spoke to several of the divers and they all say the same thing. They were approached by this elite unit and they were, so to say, recruited and they accepted.
0: Rozmawiałem z kilkorgiem nurków i wszyscy mówią właściwie to samo. Skontaktowała się z nimi elitarna jednostka. Zostali w pewnym sensie zwerbowani i zgodzili się wyłącznie z pobudek patriotycznych. Stało się to prawdopodobnie w kwietniu albo w maju 2022 roku, a więc niedługo po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na pełną skalę. Zgodzili się zrobić to dla swojego kraju. Nie dostali pieniędzy i nie obiecano im żadnego wynagrodzenia. Zrobili to z patriotyzmu. Mieli potrzebne umiejętności i czuli, że ich ojczyzna ich potrzebuje. Powiedziano im również, że zniszczenie gazociągu będzie miało realne znaczenie, ponieważ ograniczy dopływ pieniędzy do Rosji. Trzeba pamiętać, że w tamtym czasie Unia Europejska jako całość, a szczególnie Niemcy, przekazywały Federacji Rosyjskiej miliardy euro. Z jednej strony wspieraliśmy Ukrainę i finansowaliśmy jej obronę, a z drugiej, jako Europa, nadal finansowaliśmy Rosję. Płaciliśmy więc obu stronom. To była dość paradoksalna sytuacja. Myślę, że nurkowie byli po prostu przekonani, że w ten sposób pomagają swojemu krajowi.
3: And I think the divers were motivated by a desire to help their country.
4: Z Bojanem Panczewskim, dziennikarzem Wall Street Journal, rozmawiała Magdalena Skajewska. W Stanach Zjednoczonych zmarła Dolly Parton, jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci amerykańskiej kultury. Głos ma Przemysław Pawełek.
5: Artystka miała 80 lat i przez 6 dekad była twarzą muzyki country. Zmarła na raka. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
6: Dla Amerykanów Dolly Parton była kimś więcej niż piosenkarką. Rozpoznawali ją wszyscy po peruce, po głosie i po autoironicznym poczuciu humoru. Sama żartowała, że potrzebuje dużo pieniędzy, żeby tak tanio wyglądać. Największe przeboje Dolly Parton to Jolene, o kobiecie błagającej rywalkę, by nie odbierała jej męża, i 9 to 5, hymn pracownic biur napisany do filmu, w którym sama zagrała. Dolly Parton jest też autorką słynnej ballady I Will Always Love You, którą w latach 90. na cały świat rozsławiła Whitney Houston. Parton sprzedała ponad 160 milionów płyt. 25 jej piosenek dotarło na szczyt list przebojów. Zdobyła 11 nagród Grammy.
5: Dolly Parton swoją twórczością otworzyła drzwi nam wszystkim, każdemu w inny sposób, powiedział Brian Seaver, siostrzeniec piosenkarki. W nagraniu opublikowanym na profilu artystki w mediach społecznościowych Brian Seaver podkreślił, że swoją pracą pokazała innym twórcom, jak zostać uznaną artystką. Dolly otworzyła drzwi dla wielu pokoleń piosenkarzy, tekściarzy, muzyków, a także artystów, marzycieli, przemierzających różne ścieżki życia na wszystkich kontynentach.

Dzięki niej uwierzyliśmy, że wszystko jest możliwe. Dla Doli nie było drzwi, których nie dało się otworzyć, a każde otwarcie zmieniało historię. Ja i moja rodzina mamy wiele pięknych wspomnień z nią związanych, tak samo jak wy. Spotykaliście ją w telewizji, w magnetofonach, gramofonach, na płytach kompaktowych i playlistach. Stała się też częścią waszej rodziny, czy tego chcieliście, czy nie. W związku z jej śmiercią prezydent USA Donald Trump zarządził we wtorek opuszczenie flag do połowy masztów w całych Stanach Zjednoczonych. Podkreślił, że jej odejście to strata dla milionów ludzi. Z wielkim smutkiem przekazuje, że Dolly Parton, jedna z najwybitniejszych wokalistek country i nie tylko w historii, właśnie zmarła. To prawdziwa strata dla milionów ludzi. Nigdy nie było nikogo takiego jak ona i już nigdy nie będzie, oświadczył Trump na swojej platformie społecznościowej Truth Social. Prezydent poinformował, że na cześć zmarłej legendy zarządził opuszczenie na tydzień do połowy masztów amerykańskich flag na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Spoczywaj w pokoju, Dolly. Świat cię kocha, napisał prezydent USA. Dolly Parton zmagała się z problemami zdrowotnymi od kilkunastu miesięcy. We wrześniu ubiegłego roku odwołała powrót na scenę w Las Vegas, tłumacząc to koniecznością przejścia zabiegów. Jeszcze w ostatni piątek zapewniała, że pracuje i ma wiele planów. Mówiła, że zaniedbała własne zdrowie, gdy opiekowała się umierającym mężem. Carl Dean, z którym była prawie 60 lat, zmarł w marcu 2025 roku. Dolly Parton urodziła się w Tennessee w 1946 roku. Miała 11 rodzeństwa, rodzina żyła w biedzie. Śpiewać zaczęła w kościele dziadka, gdy miała 6 lat. Debiutancki album wydała w 1967 roku. Jest najlepiej sprzedającą się artystką w historii muzyki country. Jej płyty rozeszły się w ponad 160 milionach egzemplarzy. 25 jej piosenek dotarło na szczyt list przebojów. W 2022 roku trafiła do Rock and Roll Hall of Fame. But a

0: W Ustce odbyły się 22. Światowe Igrzyska Polonijne. Do nadmorskiego miasta przyjechali Polacy z różnych stron świata, by rywalizować w sportowych zmaganiach. Relacja Piotra Żółnowskiego.
1: Igrzyska uważam za otwarte.
2: Tomasz Różniak, przewodniczący Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Wspólnota Polska.
3: Rozpoczęły się 22. Światowe Igrzyska Polonijne. Co czeka na uczestników w najbliższych dniach?
2: Igrzyska Polonijne to przede wszystkim zawody sportowe. Zawody w 16 dyscyplinach, w tym w lekkoatletyce. We wszystkich praktycznie dyscyplinach tych, które są dyscyplinami regularnymi w czasie Igrzysk Olimpijskich.
3: Ilu uczestników zameldowało się w Ustce?
2: Ponad 700 osób z 26 krajów bierze udział w Igrzyskach Polonijnych w Ustce. Bardzo się cieszę, ponieważ to miejsce i ta miejscowość jest niezwykła, ma bogatą historię, region niezwykle bogaty kulturowo i sens organizowania igrzysk oprócz tej rywalizacji sportowej jest również taki, żeby przybliżać nie do końca odkryte miasta, miasteczka Polski dla Polonii, promować je i jednym z wymiarów tego przedsięwzięcia jest promocja województwa pomorskiego i Pomorza i takiej perły nad Bałtykiem, jaką jest Ustka. Bardzo się cieszymy, ponieważ to świadczy o tym, że idea igrzysk jest żywa, że Polacy chcą brać udział w zmaganiach sportowych, ale to nie jest jedyny cel. Drugim jest to, że budowane są relacje, budowana jest współpraca, jest budowany duch wspólnoty Polaków na całym świecie w czasie tych igrzysk i dla nas, jako dla organizatora Stowarzyszenia Wspólnota Polska, jest to niezwykle ważne.
4: Zawodnicy 22. Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych zobowiązujemy się do prezentowania sportowej postawy tak podczas zawodów, jak również zachowania godnego sportowca poza arenami sportowymi. Będziemy się cieszyć ze zwycięstwa w sposób nieponiżający pokonanych oraz z pokorą przyjmiemy porażkę, uznając zgodnie z ideą olimpijską lepszego od siebie za zwycięzcę. Ślubujemy.
5: Radosław Szreder, prezes Ośrodka Sportu i Rozwoju w Ustce. Do Ustki zjechało 26 przedstawicieli różnych 26 krajów i tutaj będziemy konkurować w różnych konkurencjach sportowych.
6: Na jakich obiektach będą rywalizować polonijni sportowcy?
5: Tak naprawdę będziemy rozgrywać nasze zawody na wszystkich obiektach Ośrodka Sportu i Rozwoju, a więc na stadionie lekkoatletycznym, również

0: przy ulicy Gruwanskiej na boiskach, ale to nie wszystko. Rywalizować będziemy również na plaży, rywalizować będziemy również w pobliskich lasach i na pobliskich klifach.
1: Romualda Topi. Przyjechałam z Norwegii. Dlaczego przyjechałam? Znajomi mnie namówili. Początkowo tylko miała być siatkówka, a później jak się okazało, dobra, to pchnięcie kulą też.
2: W jakich konkurencjach bierze pani udział?
1: Teraz aktualnie pchnięcie kulą, później sztafeta na 100 metrów, później siatkówka plażowa, piłka nożna i pływanie.
2: Dlaczego pani przyjechała? Chodzi głównie o rywalizację sportową, czy jeszcze o inne cele?
1: Generalnie przyjechałam dla zabawy, dla poznania nowych ludzi. Aktualnie mieszkam w Norwegii, więc też poznaję cały czas nowe twarze, nowych ludzi, to jest super, więc dlatego też tu jestem. Lubię Polskę, więc przyjeżdżam tutaj jak najczęściej.
2: To jest początek igrzysk polonijnych, ale jak pani wrażenia?
1: Wrażenia bardzo dobre, super przygotowana organizacja. Na razie wszystko w porządku, więc jestem zadowolona.
3: I wielkie brawa dla najlepszych!
4: Jestem Adrian Skupień, jestem z Zaozia.
2: W jakiej pan bierze udział konkurencji?
4: Dzisiaj to skok z wyż i skok w dal. W piątek idę na siatkówkę.
2: Dlaczego pan przyjechał na Światowe Igrzyska Polonijne do Ustki?
4: Nas z Zaozia dużo ludzi jeździ, jest taką tradycją, że zawsze nasza ekipa jest bardzo silna i za kolegami, za sportem i myślę, że będzie dobrze.
5: Mam na imię Agnieszka Syc, przyjechałyśmy z Wiednia.
6: Nazywam się Monika Nowak.
5: Bardzo lubimy sport, biegamy.
2: Jak ta integracja polonijna przebiega na tych igrzyskach?
5: Jestem bardzo pod wrażeniem, ponieważ nie spodziewałam się takiej dużej ilości osób, a i uważam, że naprawdę takie właśnie spotkania są bardzo potrzebne, ponieważ no, możemy zobaczyć, ile Polaków jest na całym świecie. Jest naprawdę super, super.
2: Liczycie panie na jakieś osiągnięcia sportowe?
5: Liczymy, tak. Ja już zdobyłam srebro.
3: Zapraszam zawodników bieg na 100 metrów.
7: Tadeusz, Litwa, rejon sojuszniczy.
2: Biegł pan przed chwilą. W jakich dyscyplinach, w jakich konkurencjach bierze pan udział?
7: Jeszcze były skoki z wyż i teraz sprint na 100 metrów. Chód nordycki, 5 kilometrów.
2: Widzę, że pan nie od dziś ma wiele wspólnego ze sportem.
7: Od 2013 roku, od igrzysk polonijnych w Kielcach.
8: Nazywam się Andrzej Dąbrowski, tak jak w hymnie. Jestem z Kanady i dzisiaj robiłem taki zawód rzut ciężarem. No niestety pokręciłem się i mi szło w lewo, w prawo. No i niestety nie udało się, ale bardzo się cieszę tu być, ukonkurować. Chyba kolega z Litwy z tyłu miał najdalszy rzut, ale słoneczko świeci, pełno ludzi jest. Bardzo mi się tu podoba. Idziemy za godzinkę rzucać kulą, co mi się wydaje, lepiej mi się powiedzie.
2: Ma pan jeszcze jakieś inne konkurencje na oku?
8: Będę grał w szachy i albo w tenisa, albo w piłkę, zależy jak będzie z drużynami i co się będzie działo.
2: A jak integracja polonijna przebiega na tegorocznych igrzyskach?
8: Ja byłem na poprzednich igrzyskach, to trochę mam znajomych. Znam oczywiście ludzi z mojej drużyny, ale poznałem, owszem, zagadałem z chłopakiem z Irlandii, z chłopakiem z Finlandii, przedstawiłem się zawodnikom z Szwecji, Litwy, pogadaliśmy, zjedliśmy razem. To o to chodzi, żeby właśnie integrować ze wszystkimi, wszyscy siebie popierają, dzielą się sprzętem.
9: Nazywam się Agnieszka Kuras, przyjechałam z Norwegii i jestem na podium, na razie. Zobaczymy, co się wydarzy dalej. Mamy wspaniałą ekipę z Norwegii, jest nas, nie wiem, z 20 osób może. Bardzo się lubimy, lubimy ze sobą spędzać czas, jesteśmy bardzo aktywni, dlatego jesteśmy tu i reprezentujemy godnie Norwegię.
2: Czy na co dzień pani trenuje?
9: Tak, bardzo dużo trenujemy. Jesteśmy tutaj właśnie z grupą siatkówki plażowej, więc trenujemy praktycznie co drugi dzień po kilka godzin. Także jest fantastycznie.
10: Paweł Zygmunt Pawłowski, przyjechałem z Irlandii.
2: Jako jedyny przedstawiciel Polonii z Irlandii na tegorocznych igrzyskach.
10: Zgadza się, niestety, tak.
2: Bierze pan udział w jakich dyscyplinach dzisiaj i podczas całych igrzysk?
10: Dzisiaj biorę udział na 400 metrów, bieg na kilometr. Jutro biorę udział w pływaniu i w sobotę biorę udział w piłce nożnej.
2: W czym czuje się pan najmocniejszy?
10: Najbardziej się przygotowywałem na bieg na 5 kilometrów. Trenowałem ciężko od czerwca, w sumie nawet końca maja. Liczyłbym na to, żebym pobił 20 minut, byłbym zadowolony z tego.
2: A jak pan postrzega tegoroczną integrację? Czy był pan może na wcześniejszych igrzyskach?
10: Tak, byłem. To już są moje czwarte igrzyska. Pierwsze były w Gdyni 2019. Jednak to były najlepsze w Gdyni 2019, ponieważ następna edycja była pandemia, było mniej zawodników i tak dalej, ale teraz widzę, wszystko się tutaj otworzyło ładnie, dużo osób przyjechało z innych krajów, więc integracja jest bardzo dobra.
11: Tę część programu przygotował Piotr Żółnowski.
12: Polskie Radio dla Zagranicy, wszędzie tam, gdzie żyją Polacy. Piszcie do nas polska@polskieradio.pl.
11: Naszym wyjątkowym gościem jest dzisiaj pani Jacqueline Maria Burkot.

0: fizjoterapeutka i przedsiębiorczyni, która przyjechała do nas z Brazylii, jest przedstawicielką piątego pokolenia Polaków w Brazylii. Witamy bardzo serdecznie w Polskim Radiu dla Zagranicy.
1: Dziękuję, cześć, dzień dobry. Jest bardzo wesoła, że tutaj przyjechali mi do Polski i nigdy w głowie ja to mała, żeby przyjechała tu, czy porozmawią z siebie i mówić od mojej pracy. Dziękuję bardzo.
0: Pani przodkowie wyemigrowali w 1885 roku z Galicji do południowej Brazylii i w pani domu język polski był czymś więcej niż tylko wspomnieniem, bo państwo posługiwali się, pani rodzice, dziadkowie mówili po polsku.
1: Tak, Halina. Piąte pokolenie ja jestem i naprawdę, że przyjechali moje prapradziadki od Polski. Rodzina Burkot i cała ta moja rodzina. Dla mamy, dla ojczyzn, to wszystkie mówią język polskiego. I moja babka Milka Kosiba Burkot i nie żyją więcej i mój dziadek Luis Tokarski żawdy mi mówiły, że Kilinka mówi na język polskiego, bo kiedyś będzie potrzebowała. Nawet ciężkie czasy były w Brazylii, zamknęły szkoły i nigdy tam ludzie myślały porozmawiać po polsku. Nie dało mówić po polsku. Ja chciała zawsze się uczyć. Moja matka, a mój ojciec nauczyły pierwszy język polskiego. Do 5 lat ja nigdy mówiła portugalski. Jak poszła do szkoły, to ja nie chciała porozmawiać portugalskiego. Ja chciała na język polskiego.
0: I właśnie to dziedzictwo kulturowe od zawsze łączyło się w pani rodzinie też z wiarą i z muzyką. Pani przepięknie śpiewa, o czym mogliśmy się przekonać. Śpiewa pani w zespole Orzeł, który kultywuje polskie tradycje muzyczne. Ale proszę powiedzieć, jak to się właśnie zaczęło? Pani przygoda, kontakt z muzyką.
1: Mój pradziadek Albin Kosiba, on śpiewał na chór polskiego w kościoła Święty Michale. Ten pierwszy kościół zbudowany w Araukarii, a jak te imigracje tam przeszły do Araukarii, to 150 lat. I ten mój dziadek śpiewał na chór, ta moja babka zawsze słyszała i wszystkie w domu śpiewają, wszystkie. I babka chciała, żeby ja się uczyła. To ona zawsze miała taka książeczka i mi pokazała. Czytaj po polsku, tak się czyta, tak się modlisz, a śpiewaj to. To babka chciała, żeby ja śpiewała muzyki weselne, jak tu na zespół Orzeł, to my śpiewamy. I też, żeby ja śpiewała pieśni dla Matki Boskiej w kościoła. To na pierwszy raz, jak pojechał od Polski do Brazylii biskup Stefan Wesoły, to się dziwały, że ja miała 9 lat i wszystko mówią po polsku. Zapraszały mnie, żeby ja tam śpiewała Najświętszą Pani Maria Gidelska, latyn biskup. Ja miała 9 lat. I tak się zaczęło. To poszła tam, zaśpiewała. A potem, jak już miała więcej lat, to zaczynałem chór polskiego w kościele. I tak mamy, już 20 lat, co ja śpiewam na ten chór polskiego. To wszystkie te pieśnie starodawne, co wzięły do Brazylii, ja wiem, z głowy dużo. I też się nauczyłem śpiewać, co wyższe tu w Polsce śpiewają. I zawdy, zawdy kotego, zawdy śpiewam. I Joel, ten mój przyjaciel tutaj da Orzeł, zaprasza mnie teraz zaśpiewać na Orzeł. Na Orzeł jeden roku, co już śpiewam razem. I to mnie jest bardzo szczęśliwe, bo moja babka nie żyje, ale myślę, że tam od niebo na płacie i jest dużo szczęśliwa, bo ona chciała, że otrzymowała ta Polska w Brazylii. I tak ja robię.
0: Wspaniale, pani mówi po polsku, śpiewa po polsku i powiedzmy, że właśnie ta wiara katolicka jest dla Polaków w Brazylii też bardzo ważna, że ten język przetrwał między innymi dzięki religii, dzięki tak. Kościołowi.
1: Tak, dużo ludzi tam. Ja żyję w takim miasto, co się nazywa Araukarii. To pierwsze miasto, co te imigranci przyjechali tam. I naprawdę są dużo Polacy tam. Ale dzisiaj takie ciężko, trudno, bo ludzie jak ja, te młode, nie chcą mówić po polsku. To ja uczę, to jest moje dziecko, nie? Ale ten starutkie, to wszystkie się modlą. Różaniec, wszystkie dzień tam się modlą. Myślą, że jak tu w Polsce, tam w Brazylii, nasz papież, Jan Paweł II, co zatrzymał nasza wiara. Bo jak on się zrobił papież, to w Brazylii taka wesoło się została. Ludzie bardzo kochają go. I myślę, że on uratował ten język polski troszeczkę więcej tam w Brazylii. I nasza wiara. Bo są tam

0: w niedzielę, co jeszcze mamy msza polskiego. Są księdze, co tam są polskie i się modlimy, śpiewamy wszystko na język polskiego.
1: I teraz jest też podjęta taka inicjatywa. Pan profesor Fabrizio Wichrowski chce dokumentować właśnie ten piękny język Polonii brazylijskiej. Są specjalne badania, żeby stał się też ważną tradycją i elementem kultury brazylijskiej.
0: Myślę, że to jest bardzo ładnie. Musimy ratować. Ja zawsze mówię na wszystkie, tam dla dzieci, co słyszą, co ja mówię po polsku, dla młodzi. Nie się wstydajcie. To jest język jaszczyński, żeby się porozmawiać. Nie są wszyscy, co chcą mówić, a nie są wszyscy, co dą rady też mówić język polskiego. To ja zawsze myślę, że musimy tak uratować i podtrzymować. Tam i Fabrizio, super.
1: I co ważne, język polski okazuje się, że jest też narzędziem terapeutycznym. Pani 2 lata temu otworzyła własną klinikę, właśnie rehabilitacyjną, i zauważyła pani, że coś odmienia się w ludziach, gdy mówi pani do nich po polsku, bo wielu z pani pacjentów właśnie ma polskie korzenie.
0: Tak, za to jest znana. Bo wszyscy wiedzą, że ja śpiewam, ja bardzo lubię ta kultura polska. To naprawdę za 2 roki otworzyła tam mój gabinet w Rokari, ale pracuję już z fizjoterapeutą już 10 lat. I zawsze jak ja jadę do ludzi w domu, bo są te starutki, że nie dą rady jechać na gabinet, to jak wozę noga w domu, to my porozmawiamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To pierwszy raz tam, co nauczony my. I zawsze to najstarsi wiedzą, że ja mówię po polsku. Nie słyszą dobrze, dużo strasznie bolenie. I za to, że one polubią dużo porozmawiać na język polskiego, to oni chcą, żeby ja robiła tę rehabilitację też. Bo jest lepiej dla nie. I jak zaczniemy ta terapia, ta rehabilitacja, to one chcą mi porozmawiać. Jak były czasy przed dziadkowi, co matka i ojciec zrobiły, jak pracowały w polu, jak one przyjechali od Polski. Tak historyczne. One chcą mi porozmawiać. I zawsze ja słyszę. I zaczynałam co najwięcej. I te moje pacjentkowie i te ludziami, moje przyjaciółki mi powiedziały tak. Jacqueline, czegoś ty nie pokażę to świat. Ja pokażę, ja robię tak. Nie, na internet. I on nigdy chciało. Nigdy. Ale mi mówiły, włóż na internet. I tak zrobiłam. Zaczynała mówić z moim pacjentki i te widzów. I to tak się stało, że wszystkie widzą teraz w Polsce, cała amerykańska. I zadzwonią do mnie. Dla pani, ty jesteś taka fizjoterapeuta, co mówi język polskiego. Moja matka potrzebuje. Dość rady przyjechać tu w Curitibie, w Contendzie. I to tak się stało tak pięknie, tak ładnie, za to, że dowiedzieć, jak my mówimy na język polskiego. One szczęśliwe są, lepiej w głowie, one chcą robić tę rehabilitację. One mówią, przyjedzie ta pani, to będziemy wszystko mówić dzisiaj po polsku. To tak się zrobi takie weselne. I ja widzę, jak mówią po polsku, to fajna rehabilitacja dla nie. One prędzej się zrobią dobrze.
1: Czyli ogromna rola pani jako rehabilitantki, ale też właśnie osoby, która mówi do nich po polsku. Oni się wtedy otwierają, czują się dużo lepiej.
0: Tak, one się otwierają więcej i mówią dla mnie, a dzisiaj chciałam byś zaśpiewała, co? To muzykoterapia, my mówimy tam w Brazylii. To zaczynam śpiewać też na ta rehabilitacja i one chcą śpiewać też, ja weźmam teksty i potem wnuczka tam słyszała i zaczynała śpiewać też. To widzimy, że ta rehabilitacja idzie dalej, bardzo dalej. Nie ino, żeby na chorowite, ino, żeby dało wesołe dla wszystkich ludzi.
1: I to właśnie jest ważne dla pani pacjentów, którzy, tak jak pani mówi, chcą mówić po polsku, chcą tej rehabilitacji właśnie przez panią prowadzonej.
0: Tak, tak. I są dużo ludzi, że te wiedzy ja rehabilituję, kto dało Parkinson, udar. I są takie historyczne, co się stało, że są takie najładniejsze to powiedzieć. Jest taka pani tam w Brazylii, co się nazywa Lidia Krupa. Jak dało ten udar, ona i leżała na łóżku. Ona nic nie robiła. i zaczynały mi te rehabilitacje. Jak zaczynały mi te rehabilitacje, to ona już lepsza została.

0: troszeczkę, ale ja widziała, że było trudno, ciężko na rozmowę. Ona nie gadała, nie mówiła nic. Ja myślała, co brakuje na to, ale może ten udar się udało w głowie, że nie będzie mówić więcej, nie? I zaczynała się modlić. Anioł Pański, Aniele Boże Stróżu. I się myślała, co jeszcze brakuje. To zaczynała śpiewać po polsku. Jak zaczynała śpiewać, to my wszystkie były na pokój. Była ta siostra, jej, bo syn też. I one zaczęły płakać, bo mama zaczęła się modlić ze mną i śpiewać. To...
1: Można powiedzieć, że język polski czyni cuda.
0: Tak, to jest bardzo wesoło. Mi się chce płakać, bo ja nigdy myślała, że kiedy ja będę pracować na język polskiego tam w Brazylii i uratować te ludzie, co tyle cierpiałem, tyle lubią ta Polska. A nie dam rady tu przyjechać. I tak zaczynałem i jak go widziała to ja myślała, jak tu się udało, to drugi będzie. I są drugi storiec, nie są dużo. Jest jedna, co nie słyszę dobrze, głucha, że wiem 10 lat ma już. I ta córka już mówi ze mną, ty jest fizjoterapeuta, co musi być od mojej matki. Bo jak ja tam jadę i ona ino wie po polsku, to jak ja porozmawiam po polsku, ona nie słyszy. Ale na moje burze. Ona się patrzy i ona wie. I wszystko mówię po polsku. Jak ja władzę, to ona już się śmieje. Nie? Ona już nie chodziła 5 lat. Jak by zaczynała tę fizjoterapię, to teraz ona się dźwiga, się trzyma na krzesło i jedzie. I lubi, lubi. To są duże historie, nie tak się stały tam w Brazylii z tą moją pracą. Jest takie... Ja bardzo szczęśliwa została za to. Nigdy myślała.
1: Wspaniała jest ta pani działalność. Teraz gości pani razem z zespołem Orzeł w Polsce. Czy będą państwo gdzieś występować? Jaki jest cel tej państwa podróży?
0: Tak, będziemy na ten tydzień jest w Kraków. Na Kraków będziemy, to jest prezentacja 2 godziny. Tak, bajle, nie wiem jak to się porozmawia po polsku. A będziemy na telewizja, na Republika Telewizja też, będziemy tam śpiewać, grać też. Ja myślałam tak, że kiedy ja pojadę do Polski, ale nie dzisiaj tu, co ja robię z tobą. I nigdy myślałam, że pojadę śpiewać. Ale moja cała rodzina za mnie mówiła, żeby to utrzymać. Nigdy myślałam. Przepraszam.
1: Rozumiemy te emocje, bo są ogromne. Jest pani pierwszy raz w Polsce i ta cała pani działalność i jako fizjoterapeutki, i jako członkini zespołu Orzeł. Pięknie pani śpiewa po polsku, przekazuje tą kulturę polską. To jest niezwykle, niezwykle, niezwykle ważne. Bardzo ważne.
0: Dla mnie to jest taki prezent, co moja Matko Boska Częstochowa mi dała.
1: Mamy nadzieję, że to pierwszy, ale nie ostatni raz pobyt pani i zespołu Orzeł w Polsce. Także zapraszamy. Polskie Radio dla Zagranicy czeka. Będziemy mówić o państwa działalności, o pani pracy, o twórczości zespołu Orzeł. Bardzo dziękuję dzisiaj za to niezwykłe spotkanie. Naszym słuchaczom przypominam, że wspaniałym gościem z Brazylii była pani Jacqueline Maria Burkot, fizjoterapeutka, przedsiębiorczyni, przedstawicielka 5. pokolenia Polaków w Brazylii, która ciągle posługuje się pięknie językiem polskim i kocha Polskę.
0: Dużo, dużo kocham. Jak samolot jechał, to już miała tak z nim. Jesteśmy blisko Warszawy. To mi tak płakało, tak serce płakało, bo myślą, że ja jestem Polacka. Ja jestem Polacka. Moja rodzina wyszła tutaj i kocham bardzo, bardzo, bardzo. I ten krew będziemy ratować, trzymać do końca. I co ja będę żyć tam w Brazylii, ja będę utrzymać.
1: Bardzo dziękujemy za wszystko, co pani robi dla Polaków w Brazylii, dla promocji polskiej kultury i polskiego języka.
0: Ja dziękuję bardzo.
1: I to wszystko w naszym dzisiejszym programie Magazyn Widziane z Polski przygotował zespół redakcji polskiej Polskiego Radia dla Zagranicy. Za uwagę dziękuję, Halina Ostas. Do usłyszenia.
2: Radio Poland, the external service of Polish Radio.